katrik itakwi. Chitichawawok, kawalan tampena la obra, kachari Dios. Ala, ali, makatmi santag, Dios kawok, makawil tuwach. Kas kakulkot lakong sakalak abak puwilak aslamal. Ay sierva.